0: Bejong Longti Nintin Li Kung, Kamke Lopti Li Tin.
1: Bejong Longti Nintin Li Kung, Kamke Lopti Li Tin.
2: Jachi Visenga Namba, Nano Bejong Longti.